Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: zdążają. No już, nie denerwuj się.
1: Yeah, 3 AM again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

juntos para siempre.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgosz

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Druga w nocy, gdzie już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

cuantos para siempre.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak chess, swój rytm bierze.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.